Tone ngada do gamon awang pierdo baba abari ba chue tijeng duño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin koro megi me beri kunde mungu pichem sirem diri we piti kundi komi na menyo alken.